I'm only joking. Nie słyszycie mu Telchiemtaj? Małku ślad Giergiowden. No i ślad Giergiowden. Pekariłeś, da. A są Małku neorientirą w tej roboty.